agblɔ be mele wo dome. Nye la menye dumevi na dziƒo du kɔkɔe la eye la xɔe eye la yi ɖe kadede me kple ame bubuwo kpɔ nɔvia ɖa mawo ƒe ame nɔvi nyɔnu ya la mawo ƒe ame nyɔnue eye ele nu sia ke wɔm mie kple mi le mɔ ɖeka dzi eye taɖo dim ɖeka gba kudo nudzodzro ɖeka le mia si eye mi to mɔ ɖeka le kpɔe la ge ɖe ame bubuwo me ema eye wɔe bena amedzo atsowa woyina ɖe nuwɔna me le mia ƒe agbewo me eye fifia makpɔ te te la ele be ma fia nu ɖokui nye ma mlã ɖokui nye ma do nu sẽ ɖokui nye ekpɔ bena ame siwo dzi be woafia nu ame bubuwo enyo fia nu ɖokuiwoe nu si le gblɔ ne ame bubu wa gblɔe na ɖokuiwoe nu si le gblɔ ne ame bubu la gblɔe na ɖokuiwo ɖoa elabe gbetɔ ame woava eye megbe yi la va aya woaƒo eye ahom woatso eye dawid la ɖe de dziƒo na eɖokui le aƒetɔ la me le aƒonu na ɖokuiwo le afia nu ɖokuiwo eye amlã ɖokuiwo amlã ɖokuiwo elabe nu ya mele asi nye o mele be amedzo atso la nya nu sia nu eya ta ma mlã ɖokui nye esi mele nu fia ɖokui le ɖokui nye mlam la ma do ŋusẽ ɖokui nye le ɖo la do ŋusẽ ɖokuiwo ɖo akixia mea sesẽ fukpekpewo sesẽ eye tsitretsiɖamenutɔ sesẽ eye fuɖenamewo sesẽ ne le labena ɖe tsina palã ne elabe mele tsia tsã mo mele anyigba tsɔ mele atsiaƒua tsã mo mele agbaga mo fisafi si le la aya la po aya po wa gbe aleke la te nu anɔ amedzo atso ƒe agbe fia nu ɖokuiwo mlã ɖokuiwo donusẽ ɖokuiwo aƒetɔ ela na wo ɖa se didi mebi aƒetɔ ana wo ɖa se didi se ɖoami le ponu tso amedzo atsuwo nu kalẽtɔwo nu le kpɔa ɖe nani la kpɔ ɖokuiwo kpɔ ɖokuiwo be yi le toa tame kpɔ ɖokuiwo bena yi ƒe asi sunu dzi kpɔ ɖokuiwo bena ɖe le ƒea ma tɔ dome la ma ɖu afi ma le ƒewo dome ma nɔ afi ma eye yeyi yi ke legbe tso nufiafia mamlã xɔxɔ ŋusẽdodo ɖokui nye ma ɖu afi ma kpɔe gblɔe ɖoa elabe ame sia ame si ke agblɔ nɛ to sia bena ho eye na yi aɖa dze ƒome eye meke dzi le yeƒe dzime o la ekema nu si ke wòbia la axɔe kpɔe lo gblɔe la eye nanuɖoɖoe fukpekpe ɖe va nanuɖoɖo fukpekpea gbetɔ ame ɖe va nanuɖoɖo gbetɔ amea na ɖe dzi be yeaxe mɔno yatuduo ɖe megbe eye na dzani ɖɔe ɖo nunya aƒetɔ ana wo yesia yi le yesu ƒe nukɔ me amedzo atso amedzo atso amedzo atso tsitre eye naxɔ amedzo atso ƒe gbɔgbɔ amedzo atso ƒe nutete kple amedzo atso ƒe nu ƒe amesinɔnɔ amedzo atso ƒe nunana amedzo atso ƒe tenɔnɔ sesie amedzo atso ƒe ablɔɖe aƒetɔ ele wo nam fifi lae nenye be le ɖo kpodo nu aɖe ne naɖe li mele dzidzɔ dom na o le wo ŋutɔ wo agbe me wo agbenɔnɔ me wo nuwɔna me ele be na ʋuo me ne aƒetɔ be aƒetɔ meɖe kuku le sia ta nye me ɖe afɔ abe kalẽtɔ dzideƒotɔ gbɔgbɔmetɔ kalẽtɔ ene o gake fifia la megbugbɔ nye dzi tsɔ na o aƒetɔ tsɔe ke trɔ nye dzi trɔm ɖe nutsi nam amenuveve ƒe agbewɔxɔ gã ma bia aƒetɔ la wɔe na o
le Yesu pe nu kome mi do gbe da le ne le dzi agbexɔxɔ tso aƒetɔ gbɔ eye ne tsɔ wo dzi le aƒetɔ na fifia fiesi afi si le lea do wo asi le dzi aƒetɔ kpɔ le afi ma mawo yrɔ mawo yrɔ la mawo yrɔ la mawo yrɔ do asi ma ɖe dzi gblɔ nya aɖe ne le nya me be aƒetɔ metrɔ dzime tso nye nuxoxo me metsɔ nye dzi na kristo nye aƒetɔ kple nye xɔ la va me egba va na va nɔ me nye fofo le wo nugbedodoa nu la tsɔ eke ame sia me si tsɔ eɖokui abe ŋutsuvi nyɔnuvi ene nɔ fifia na xɔwo le yesu ƒe nukɔme na wo dzi yeye na be emɔ yeye ne nɔ ŋkɔgbe na wo woazɔ woayi le mɔ ma dzi eye woaxɔ nu nyui siwo katã ƒe nugbe le do na wo le yesu ƒe nukɔme na wo ɖa se ɖiɖi le woƒe dzime be woxɔ tsɔtsɔke la be wokpɔ xɔxɔ eye woƒe agbe magani ɖeka ŋkume gbe ɖewo le yesu ƒe nukɔme ɖokpe nenem ƒe amenuveve ƒe agbewɔxɔ gã ma dzi le woƒe dzime fifia le yesu ƒe nukɔme le yesu ƒe nukɔme mido gbe ɖa le gblɔ be mexɔe gblɔ be mexɔe gblɔ be mexɔe amenuveve gã eye nexɔ gba le yesu ƒe nukɔme fifia mawo ƒe nusedodo ƒe amenɔnɔ le wo dzime la le xɔe le yesu ƒe nukɔme bena aƒetɔ xɔwo fifia be via ŋutsu alo via nyɔnuvi ene la exɔe le yesu ƒe nukɔme agbe yeye dzi yeye exɔe le yesu ƒe nukɔme eye tufafa ƒe dzikafa aƒetɔ bena edzima eye akplɔ wo ɖo le yesu ƒe nukɔmea zɔ bena yi eye na tsi eye na klẽ fifia bena yi eye na xɔ nusedodo eye na xɔ hadedemenɔnɔ kple aƒetɔ eye na xɔ amenuveve ƒe dzidzi ɖe dzi le wo agbeme bena do yi eye na xɔ wo gbedodo ɖa ƒe nuɖoɖo na wo kuxiwo nuɖoɖo na wo fukpekpe be na xɔ xɔse ƒe nuwɔna sia wɔe be aɖezɔ aponu eye abutame abe xɔse dziɖolawo ene bena do ayi eye na xɔ ɖase didi si aƒetɔ tsɔ de wo dzime la aƒetɔ awɔe nɔ fifia eye tso gbe dzi nu siwo kpata ne dzɔ va yi tsã gbedodo nutsãtɔwo magatrɔ ava wo agbeme ke wo le yesu ƒe nukɔme fika wo ɖe do asi ma ɖe dzi do asi ma ɖe dzi amedzɔatsuwo ƒe dzi amedzɔatsuwo ƒe asi amedzɔatsuwo ƒe nutete eye agbe nyui si li ne amedzɔatsu kple tenɔnɔ sesẽ kple ɖase didi na amedzɔatsu do asi ma ɖe dzi fofo le yesu ƒe nukɔme mekplɔ ame sia ame tsitsiawo kple sueawo mekplɔ wo va ŋkume fifia aƒetɔ me do gbe ɖa be nu sia nu si beni wɔ ame sia ame amedzɔatsu le yesu ƒe nukɔme amedzɔatsu le susu me amedzɔatsu le gbɔgbɔ me amedzɔatsu le dɔwɔwɔ me amedzɔatsu le subɔsubɔdɔ me amedzɔatsu le adza me amedzɔatsu le gaglãgbe egbe etsɔ yi ɖe mavɔmavɔ me tenɔnɔ sesẽ abe amedzɔatsu ene wɔ mía katã nenema le yesu ƒe nukɔme na ame sia ame amenuveve si wò hiã la na ame sia ame ŋusẽ dɔwɔwɔ ɖe amedzi si wò hiã la na ame sia ame nukɔyiyi le agbeme na ame sia ame
nu sedodo si mi hia eye na tso da se dide de ame sia me pe nu me dokpe dzi le mia pa agbewo me aƒetɔ wɔe le ame sia me pa agbe me eye mia se nya tso ame sia me nu ame siwo si ne va agba ame siwo si ne se nya agba le fia kple ta kpe woaƒe gã le yavãla dzi le radio dzi le television dzi kple ame siwo ava se nya ya emegbe la aƒetɔ wɔ ame sia ame be ɖase ɖiɖi anɔ míaƒe nume le yesu ƒe nukɔme akpe na wɔ aƒetɔ akpe na wɔ aƒetɔ labe mínya be mawu nuteƒewo la nenyi le wɔe vɔ le wo agbeme la aƒetɔ wɔe vɔ le wo dɔwɔwɔwo me la aƒetɔ wɔe vɔ le wo gbɔgbɔme ƒe agbeme la aƒetɔ la wɔe vɔ le wo agbeme katã megbe kpɔkpɔ meli o ɖe zɔnyi kɔgbe akpe na wo aƒetɔ elabe le wɔe le yesu ƒe nukɔme ɖe le xɔtɔwa me be le xɔtɔwa magblẽ wo agbeɖi ƒoƒlo le yesu ƒe nukɔme.